0: Oczywiście zgładzić i to natychmiast.
1: Obcy przybysze będą żyć, ale dni, miesiące i lata upłyną im na modlitwie w klasztorze na świętej górze.